viajando ese muy buen viaje. Tak, dzień dobry gospodarze, co przyszli z rodziną, na obiad, wszystkim wam tak życzę smacznego. A moi rodacy, co za granicę, słuchają nasz program z Ameryki Południowej, Paraguay, Encarnación, piosenki z miłością z naszej ojczyznej Polski. To też damy wam muzykę tak do odpoczynku. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.

się to otwarto księga. Każda strona coś nowego, coś smutnego, wesołego o starzynkach przypomino. Co ta ziemia zasiedlali, o naszym ubożykali.